Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16. Jak co dzień o tej porze spotykamy się na falach naszego radia. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Zachęcam wygodnie rozgościć się przy radioodbiornikach, a już za moment przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę stałe elementy naszych radiowych spotkań, czyli kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia. Następnie powtórka drugiego odcinka audycji profilaktycznej, a punktualnie o godzinie 17 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny. Następnie żywot świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Po akafiście wysłuchamy kolejnego odcinka audycji Pytanie do specjalisty, a punktualnie o godzinie 20 usłyszymy powtórkę dzisiejszego serwisu informacyjnego. Jednym z ostatnich punktów naszej dzisiejszej ramówki jest rozmowa z archimandrytą Włodzimierzem Dejneko na temat 25-lecia monasteru świętego Dymitra w Sakach. Zwieńczeniem programu będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji, a przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Oczywiście zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

Dzisiaj mija 25 lat od erygowania monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Monaster został erygowany dekretem jego eminencji wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski z dnia 16 lipca 2001 roku jako prawosławny męski dom zakonny. Pierwszymi mnichami powołanymi do domu zakonnego byli ojciec archimandryta Warsonofiusz jako przełożony oraz ojciec Ichumen Pafnuce. Decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 9 marca 2010 roku dom zakonny świętego Dymitra został podniesiony do rangi monasteru. Lokalizacja monasteru i wybór jego patrona były ściśle związane z miejscową tradycją i wiarą mieszkańców okolicznych wsi. Miejscowa tradycja mówi, że w czasie najazdu tureckiego jeden z mieszkańców Sak został wzięty do niewoli. Tam pracował w piekarni, gdzie posługiwał się drewnianą deską, którą osłaniał otwór pieca. Okazało się, że deska była ikoną świętego Dymitra. Pewnej nocy jeńcowi ukazał się młodzieniec, prosząc, aby zabrał ze sobą ikonę. Gdy sen powtórzył się kilkukrotnie, przestraszony mieszkaniec Sak zabrał ikonę do swojej celi. Przepełniony tęsknotą za rodzinnymi stronami, zapadł przy ikonie w sen. Gdy otworzył oczy, ze zdziwieniem stwierdził, że znajduje się wraz z ikoną nieopodal rodzinnej wsi. O wszystkim opowiedział miejscowemu właścicielowi ziemskiemu, a ten na miejscu zdarzenia zbudował drewnianą cerkiewkę. Umieszczona w świątyni ikona świętego Dymitra stała się przyczyną uzdrowień wielu osób i zyskała miano cudotwórczej. Ikona w cudowny sposób ocalała w czasie pożaru pierwszej cerkiewki, na której miejscu po pewnym czasie zbudowano nową świątynię. Po I wojnie światowej, gdy mieszkańcy okolicznych wsi wracali z Rosji, pociąg, w którym jechali, wykoleił się. Jednak wagon, gdzie znajdowała się ikona świętego i mieszkańcy Sak, pozostał nienaruszony. Monaster jest zatem przedłużeniem wiary miejscowych mieszkańców w to, że święty Dymitr nieprzypadkowo wybrał właśnie to miejsce i że pomaga każdemu, kto stanie przed jego cudotwórczą ikoną. Święto ku czci świętego

Gody Mitra jest obchodzone 26 października według kalendarza juliańskiego, czyli 8 listopada według nowego stylu, a ponadto szczególnie czczonym świętym w monasterze jest święty Nektariusz z Eginy, któremu została poświęcona monasterska kaplica. Uroczyście jest również obchodzone święto Przemienienia Pańskiego.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wersety od 24 do 35 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 15, wersety od 12 do 21. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, w jakim powołaniu został każdy powołany, bracia, niech w tym powołaniu trwa przy Bogu. Co do żyjących w dziewictwie, nie mam przykazania Pana, lecz daję radę jako ten, kto doznawszy zmiłowania od Pana jest godny wiary. Uważam więc, że dobrze jest wobec obecnej konieczności i dobrze, aby człowiek pozostał w tym stanie, jakim jest. Związałeś się z żoną, nie szukaj rozstania. Rozstałeś się z żoną, nie szukaj innej żony. Jeśli byś się ożenił, nie zgrzeszyłeś. Jeśli by panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Tacy jednak udręki ciała mieć będą, lecz ja chciałbym wam tego oszczędzić. A to, mówię bracia, pozostały czas bowiem jest skrócony. Ci więc, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. Ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. Ci, którzy używają świata, jakby go nie używali, bo przemija postać tego świata. A chcę, abyście i wy trosk nie znali, bo nieżonaty troszczy się o to, co jest pańskie, jakby się panu podobać. Bo ten, kto się ożenił, troszczy się o to, co światowe, jakby się żonie podobać. Rozdzieliły się bowiem żona i dziewica. A kobieta niezamężna troszczy się o to, co pańskie, aby była święta i ciałem, i duchem. A zamężna troszczy się o to, co światowe, jakby się mężowi podobać. A mówię to dla waszej korzyści, nie aby sidła na was zastawić, lecz abyście godnie i z oddaniem trwali przy Panu.

W owym czasie, przystąpiwszy do Jezusa, uczniowie Jego mówią Mu: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? On zaś odpowiadając rzekł: Każda roślina, której nie zasadził Ojciec mój niebiański, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich. Ślepymi są przewodnikami ślepych. Jeśli ślepy ślepca będzie prowadził, obaj do dołu wpadną. Odpowiadając zaś Piotr rzekł mu: Wyjaśnij nam to porównanie. Jezus zaś rzekł im: Czy i wy także ciągle jeszcze niepojętni jesteście? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, przez żołądek przechodzi i na zewnątrz jest wydalane? To zaś, co z ust wychodzi, z serca pochodzi. I to właśnie czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłość, złodziejstwo, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie jest tym, co czyni człowieka nieczystym. Zaś jedzenie rękami nieobmytymi nie czyni człowieka nieczystym. I wyszedłszy stamtąd, Jezus oddalił się w okolice Tyru i Sydonu.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W naszym życiu bywa często tak, że zwracamy uwagę na rzeczy mało istotne, gubiąc po drodze te zasadnicze i najważniejsze. Skupiamy się na obrzędach, tradycjach, nadmiernie je czasem akcentując, odchodząc od głównego celu naszej wiary, do którego zmierzamy. O tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Nauczyciele znający Pismo Święte zarzucili uczniom Jezusa, że przed posiłkiem nie umyli rąk, tak jak nakazywało to prawo żydowskie. Jezus odpowiadając, rzekł im: nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z jego ust wychodzi, to kala człowieka. Zarzucił im, że przestrzegając zasad czystości ciała, zapominają o czystości serca, w którym noszą wiele brudu, obłudy, nienawiści, chytrości, bluźnierstwa i tego w sobie nie zauważają. O takich ludziach Jezus mówi: przybliżają się do mnie ludzie ustami swoimi i ustami czczą mnie, serce zaś ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi więc cześć oddają. Zapamiętajmy, bracia i siostry, te słowa i postarajmy się, aby nasza wiara była prawdziwą i szczerą, będącą relacją osobową między mną a Bogiem, nie zaś między mną a sprawami drugorzędnymi, czyli tradycją, obrzędem, zwyczajem, które o Bogu tylko opowiadają. Jezus mówi nam: nie każdy, kto wzywa do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Łatwo wszyscy w modlitwie Otcze nasz wypowiadamy słowa: da budzie wola Twoja, jako na niebiesi i na ziemli. Lecz jakże mało czasami tej woli Bożej chcemy wypełniać w swoim życiu. Dzisiaj więc zastanówmy się nad tym, jakimi jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Czy realizujemy przykazania ewangeliczne w swoim życiu w praktyce? Czy pozostają one mądrością znaną nam tylko z teorii?
1: Radio Ortodoksja.
0: Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. A już za chwilę, drodzy słuchacze, powtórka audycji profilaktycznej.

Uzależnienie od alkoholu to poważna choroba, która rozwija się stopniowo i może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy sytuacji życiowej. Jej konsekwencje wpływają na zdrowie, relacje rodzinne, życie zawodowe i społeczne. Zapraszamy na powtórkę drugiego odcinka audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja, który poświęcony będzie problematyce uzależnienia od alkoholu i choroby alkoholowej.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Gościem kolejnej audycji profilaktycznej jest pani Marta Kamińska, specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka związana z ośrodkiem Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Rozmawiać dziś będziemy o chorobie alkoholowej w różnych aspektach, a także o uzależnieniu od alkoholu. Coraz więcej osób boryka się z takimi problemami. Jednak są ludzie i instytucje, które wspierają osoby i rodziny w kryzysie. Pani Marto, jakie są pierwsze symptomy choroby alkoholowej? Co jest takim znakiem, że wkraczamy na drogę alkoholizmu?
2: Początki zwykle są dość trudne do zauważenia, bo choroba alkoholowa rozwija się jednak miesiącami, czasem latami i zwykle dość podstępnie. Ale wydaje się, że takimi symptomami, które powinny zwrócić naszą uwagę, jest przede wszystkim taka rosnąca tolerancja na alkohol. To znaczy, że zauważamy, że ktoś bliski albo my sami, czyli osoba używająca, potrzebuje większej dawki alkoholu niż potrzebowała dotychczas, żeby osiągnąć ten stan upojenia. W związku z tym sięga po coraz większe ilości alkoholu. Kolejnym takim symptomem niepokojącym jest coraz częstsze szukanie okazji do wypicia, takie planowanie spotkań pod kątem picia, robienie okazji do wypicia, większa częstotliwość takich spotkań, ale również też zmiana sposobu używania, czyli powinno nas zaniepokoić takie większe tempo picia, picie ukradkiem, takie potajemne dolewanie sobie większej dawki alkoholu, żeby szybciej odczuć działanie, takie poganianie kolejek, często w towarzystwie. No ale też bardzo zwracam uwagę na regulowanie emocji alkoholem i to jest bardzo niepokojący sygnał, kiedy zaczynamy używać alkoholu jako takiego lekarstwa na stres, na zmęczenie, na odczuwaną złość, na jakiś smutek czy inne problemy, których doświadczamy. I tu się pojawia często takie zdanie, tak, piję, bo jestem zdenerwowany, bo czuję jakiś lęk, bo ktoś mnie wyprowadził z równowagi i picie alkoholu, żeby wyregulować te emocje, jest bardzo takim niepokojącym sygnałem. No ale również idąc dalej, takim symptomem jest w znajdowaniu wielu usprawiedliwień, racjonalizacji na temat picia i to są wszystkie takie wypowiedzi ludzi, którzy mówią, musiałam wypić, bo albo nie wyobrażałam sobie inaczej. No i bardzo niepokojące jest picie w celu złagodzenia objawów kaca, czyli tak zwane picie na drugi dzień, picie na kaca, żeby poczuć się lepiej. No dochodzi wtedy już, to jest taki ważny sygnał o takim już fizycznym uzależnianiu się.
1: Znamy już pierwsze symptomy. A teraz powiedzmy, czy najczęściej na leczenie zgłaszają się sami alkoholicy, czy to raczej rodzina sygnalizuje, że coś jest nie tak?
2: Tak, z mojego doświadczenia wynika, że generalnie to pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, zauważają bliscy, ponieważ to oni sygnalizują osobie uzależnionej, że coś jest nie tak, że za dużo używa, że za często, że dochodzi do jakichś zaniedbań przez picie. No bardzo często budzi to początkowy opór u osoby używającej, ponieważ wydaje się, że na początku ta osoba nie zdaje sobie sprawy z trudności, jakie widzą bliski i te uwagi wtedy są trudne do przyjęcia. Wobec tego ta osoba uzależniona czy używająca szkodliwie zaczyna stosować wiele obron, żeby nie pokazać ani przed sobą, ani przed innymi, że jest jakaś trudność, choć zaczyna w głębi serca, myślę, wiedzieć, że coś jest nie tak, stąd ten budzący się opór. Więc najczęściej to rodzina bardziej napiera na to, żeby osoba używająca, uzależniona zgłosiła się po pomoc, czy zasięgnęła jakiejś porady, no właśnie przyszła do poradni, czy przyszła do punktu, no i zaczęła oglądać trochę tą trudność.
1: Czy osoby mające problem z alkoholem chętnie podejmują leczenie, czy raczej ciężko jest namówić taką osobę do pomocy, czy też do zgłoszenia się na terapię?
2: Najczęściej dochodzi do zderzenia się z jakąś ścianą, czyli z konsekwencjami picia, takimi no, jakoś wyraźnymi, takimi jak czasem utrata pracy, czy utrata zdrowia, czy utrata bądź zagrożenie utratą dotychczasowej jakiejś ważnej relacji, związku bądź strata prawa jazdy, czyli no, generalnie dochodzi do jakiegoś zdarzenia czy zdarzeń, które burzą komfort picia, no, w związku z tym popychają do podjęcia leczenia. Więc czy chętnie? No, myślę, że niechętnie, ale no, czasem to już jest wskutek konsekwencji, najczęściej jest to wskutek jakiejś konsekwencji.
1: A jakie są formy leczenia takich osób? Jakieś terapie, zajęcia, ośrodki pomocy? Jak to wygląda?
2: Jest kilka możliwości. Pierwszą możliwością wydaje mi się taką... No, pierwszą możliwością jest zgłoszenie się do poradni terapii uzależnień, których mamy tutaj w naszym mieście kilka. I zazwyczaj to jest takim jednym z pierwszych kroków, bo tam są podejmowane pierwsze kroki w diagnozie, w ogóle w diagnozie, czy to jest już uzależnienie, czy jeszcze nie. Tam jest podejmowana też praca nad motywacją, no i wtedy dobieramy odpowiednią ofertę leczenia. Czasem zanim osoba podejmie jakąkolwiek formę terapii, potrzebna jest detoksykacja, czyli takie odtrucie organizmu z alkoholu. Najczęściej no, jest to wykonywane jednak w warunkach szpitalnych, bo potrzebujemy na to czasu. No, jest to jakiś proces 10-dniowy bądź 2-tygodniowy. No, i jest to często niezbędne, żeby nie doszło do powikłań przy długotrwałym używaniu alkoholu i nagłym odstawieniu, ponieważ wtedy najczęściej dochodzi do powikłań zdrowotnych czy zgonów, więc często ta detoksykacja jest w ogóle wstępem czy pierwszym krokiem do podjęcia leczenia. Tak jak powiedziałam, może to być poradnia, no ale może to być też terapia w oddziale dziennym, czyli to jest wtedy takie 6-8 tygodni codziennego oddziaływania terapeutycznego, bycia w grupie, ponieważ terapia uzależnień jest terapią grupową, kiedy osoba przychodzi na 6-8 godzin zajęć terapii, potem łączy to z pobytem w domu, a kolejną możliwością jest pobyt w całodobowym ośrodku terapii, oddziale stacjonarnym terapii, gdzie wtedy osoba decyduje się na takie leczenie właśnie w ośrodku zamkniętym całodobowe. Na 6-8 tygodni najczęściej te ośrodki mają taki zakres terapii. No i wówczas jest to łączone i z farmakoterapią, bo często dochodzi też do zaburzeń depresyjnych i potrzebne jest wsparcie lekarza psychiatry, ale są to również też inne zajęcia oprócz terapii, takie polegające na takiej nauce spędzania czasu wolnego, no i takim powrocie do zdrowia.
1: Raz w miesiącu w parafii Świętego Mikołaja w Białymstoku odbywają się akafisty w intencji uzależnionych od alkoholu, a potem spotkania z terapeutą uzależnień. Na czym polegają takie spotkania?
2: My spotykamy się najczęściej w ostatnie środy miesiąca, początkowo na wspólnej modlitwie w cerkwi, a później na spotkaniu właśnie takim dobrowolnym. Na czym polegają? Po modlitwie mamy spotkanie z ojcem Janem i ze mną w obecności właśnie osób, które przychodzą z różnych powodów. Te spotkania polegają głównie na takim wsparciu, rozmowie, takiej wspólnej wymianie doświadczeń. Często zgłasza się ktoś z takim zapytaniem, co mogę zrobić, żeby pomóc mężowi, czy pomóc swemu dziecku, które właśnie doświadcza problemów z używaniem, czy komuś innemu bliskiemu. Czasami rozmawiamy o jakichś ważnych zdarzeniach, wydarzeniach, kiedy ktoś chce się czymś podzielić, albo jakąś trudnością, albo jakimś sukcesem. Czasem są to takie tematy, które dotykają, nie wiem, jakichś ważnych takich wydarzeń, typu święta, właśnie takie przeżywanie też takiego okresu bez alkoholu. Patrzymy też na różne tematy z perspektywy doświadczeń różnych osób, dlatego że na spotkania przychodzą osoby uzależnione, ale też osoby, które towarzyszą osobom uzależnionym. Wobec tego te rozmowy polegają też na takim uczeniu się, patrzeniu z różnych perspektyw. I też łączymy taką perspektywę rozwoju duchowego w oparciu właśnie o wiedzę, o chorobie i próbujemy to jakoś połączyć.
1: Zachęcamy zatem do udziału w tych spotkaniach. Informacje o nich przekazujemy często też na naszej antenie. Czy jest możliwość wyleczenia choroby alkoholowej, czy alkoholik zawsze pozostanie alkoholikiem?
2: Jest możliwy powrót do dobrego funkcjonowania pod warunkiem utrzymywania abstynencji i pracy nad emocjami. W naszej branży funkcjonuje taka nazwa niepijący alkoholik, która już sama w sobie sugeruje jednak stałą obecność choroby przewlekłej. Z uzależnieniem jest tak jak z innymi chorobami przewlekłymi, że możemy dobrze funkcjonować, kiedy na przykład dbamy o dietę, kiedy dbamy o ruch, kiedy chorujemy na nadciśnienie. Kiedy sobie odpuścimy starania, choroba powraca w większym natężeniu. I dokładnie tak samo jest z uzależnieniem od alkoholu czy innych substancji. Kiedy zachowujemy abstynencję, dbamy o swoje emocje i jakąś równowagę w życiu, możemy dobrze funkcjonować. Natomiast kiedy któryś z tych aspektów zostaje zaniedbany, czy też osoba uzależniona wraca do picia, bo wydaje się mu, że potrafi to picie kontrolować, to bardzo często w krótkiej lub nieco dłuższej perspektywie kończy się to wieloma stratami i powrotem do aktywnej fazy choroby i powrotem do tych problemów, które zostały zostawione.
1: A jak pomagać osobom podczas terapii alkoholowej? Na co zwrócić uwagę?
2: Myślę, że warto się edukować na temat uzależnienia i warto pamiętać, że to jest jednak choroba, a nie złośliwość, nie kwestia słabej woli. My, terapeuci, bardzo zalecamy takie podjęcie pracy nad współuzależnieniem, czyli jeżeli towarzyszymy komuś, kto choruje na uzależnienie, czyli my też jednocześnie przez lata dopasowujemy się do funkcjonowania w relacji z alkoholikiem czy osobą uzależnioną. Wobec tego też w nas, w rodzinie zachodzą różne zmiany i pomagać możemy właśnie edukując się na ten temat, widząc te różne zmiany i procesy. Chodzi tutaj o takie wyznaczanie jasnych, zdrowych granic, przestrzeganie ich. Chodzi o to, żeby unikać postawy ratownika naszej osoby uzależnionej ze wszelkich opresji, takim pozwalaniu na samodzielność, ponoszenie konsekwencji, ale jednocześnie wspieranie tego, co się zmienia, postępów, terapii, unikanie takiego oceniania, moralizowania.
1: Chciałabym jeszcze poruszyć kwestię związaną z młodzieżą. Czy w dzisiejszych czasach można mówić o problemie alkoholowym wśród młodzieży?
2: Zdecydowanie tak. Młodzi ludzie dorastają w świecie przesiąkniętym alkoholem. Myślę, że picie alkoholu jest bardzo znormalizowane i od najmłodszych lat widzimy, kiedy jesteśmy mali, że święta urodziny, święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy często są takie normalizowane w obliczu picia alkoholu. Chcę jeszcze powiedzieć, że to, co się wydaje takie niewinne, że kiedy dzieci mają urodziny, to co my dorośli często robimy? Kupujemy im bezalkoholowego szampana i to wyrabia taki nawyk, myślenie, że ten alkohol to jest nieodłączną częścią spotkań, okazji do wypicia, ważnych świętowania, ważnych okoliczności. Tak, młodzi ludzie często sięgają po alkohol, eksperymentują. Badania pokazują, że często ta średnia wieku takiej pierwszej inicjacji jest poniżej 14 roku życia. Więc myślę, że jest to spory problem, Warto też powiedzieć, że dzieci będą eksperymentować, bo taka jest też natura, ale no warto, żebyśmy z nimi o tym rozmawiali.
1: Więc jakie porady mogłaby Pani przekazać rodzicom? Czy powinni oni poruszać temat alkoholu ze swoimi pociechami, czy raczej go unikać?
2: No, zdecydowanie poruszać. Chociaż chcę powiedzieć, że warto, żebyśmy rozmawiali tak, jak sami byśmy chcieli, żeby rozmawiano z nami, kiedy mamy jakiś problem. Czyli prawdziwie, ale nie grożąc, nie strasząc, nie oceniając, nie moralizując. No i jeżeli chcemy być wiarygodni, czy może inaczej, jesteśmy wiarygodni wtedy, kiedy jak rozmawiamy o szkodliwości palenia na przykład papierosów, no to sami nie palimy, tak, czyli kiedy no, jakby zachęcamy do czegoś, no to ta postawa powinna się zaczynać od nas samych, wtedy jesteśmy prawdziwie wiarygodni.
1: Zachęcamy zatem rodziców do rozmowy ze swoimi pociechami i uświadamiania im o szkodliwości alkoholu. Pani Marta, która jest dziś gościem w naszej audycji, jest związana także z punktem konsultacyjnym NEPSIS. Proszę powiedzieć, czym się zajmuje i jaką pomoc świadczy.
2: Punkt NEPSIS oferuje taką pierwszą pomoc psychologiczną, terapeutyczną dla osób uzależnionych, ale też dla bliskich osób uzależnionych. W punkcie, kiedy ktoś zgłasza się, przychodzi, motywujemy do leczenia, jakby zachęcamy do podjęcia takiej odpowiedniej oferty. Ja też wtedy zapoznaję z taką ofertą najbardziej adekwatną po rozmowie z taką osobą. Udzielamy takiej pierwszej edukacji, informacji o uzależnieniu, współuzależnieniu. Motywujemy do leczenia, jakoś normalizujemy taką kwestię sięgania po pomoc, ponieważ jednak często wiąże się to jednak w naszym społeczeństwie z takim wstydem, więc no, normalizujemy to, że no, jest to choroba i że jak każdą inną chorobę wspieramy taki proces leczenia jej.
1: A kto najczęściej się zgłasza do punktu NEPSIS?
2: Najczęściej to są osoby, które zaczynają taką swoją drogę w poszukiwaniu pomocy, ponieważ jeszcze nie wiedzą, gdzie mają trafić, czy do poradni, czy może na oddział i tak szukają takiej pierwszej drogi, co w ogóle mogą zrobić i czy to już jest uzależnienie, czy jeszcze nie. Najczęściej są zmotywowani, czy tak, że tak powiem, przysłani przez jakąś bliską osobę. A drugą taką kategorią osób są osoby bliskie, czyli tak mówiąc tym nazewnictwem, osoby współuzależnione, takiej szukające jakiejś drogi, możliwości dotarcia do bliskiej osoby, która jeszcze nie widzi potrzeby leczenia.
1: A jakie formy wsparcia są dostępne? Konsultacje, terapia, porady, grupy wsparcia? Jak to wygląda w praktyce?
2: Głównie są to konsultacje, rozmowy motywacyjne, rozmowy takie oparte na poradnictwie, wsparciu, ale na terapie kierujące. My nie mamy w punkcie takiej oferty możliwości terapii, ponieważ no, terapia odbywa się najczęściej w grupie, wobec tego kierujemy do odpowiednich miejsc. Więc są to konsultacje, porady, edukacje, wsparcie.
1: Jeśli ktoś już zgłosi się do takiego punktu, to jak wygląda proces pierwszego kontaktu i zapisów?
2: Jesteśmy na dyżurach. Po prostu warto się na taki dyżur zgłosić. Można się zapowiedzieć telefonicznie, kontaktując się z ELEOS-em. A po prostu trzeba się zgłosić, przyjść. Nie wymagamy zapisów, nie wymagamy właśnie takiego oficjalnego, że tak powiem, zapisania się. Po prostu należy przyjść i powiedzieć, że potrzebuje rozmowy w takim i w takim temacie.
1: Zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Jaką radę dałaby Pani osobom, które wahają się przed zgłoszeniem się po pomoc?
2: Żeby nie sugerowali się opiniami od innych na temat różnych form pomocy, ponieważ bardzo często słyszę, że są to takie opowieści w stylu, jak sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże i że nie warto się zgłaszać. Albo przeciwnie, że ktoś mówi o sobie uzależnieniem, idź tam, bo tylko tam pomagają. Ja radzę, żeby ludzie sami się zgłaszali i szukali dla siebie odpowiedniego miejsca i adekwatnej takiej drogi do rozwoju i do lepszego życia. No i żeby z tym nie zwlekać, żeby nie chodzić za długo z tą myślą w głowie, ponieważ choroba się dalej rozwija. Im wcześniej zadziałamy, tym więcej możemy zrobić, żeby szybciej przejść do takiego etapu działania. Powiedziałabym też, że często odwlekamy takie wizyty z lęku, z jakiejś niepewności, co nas czeka i że przyjście to nie jest tylko umówienie spotkania. Wtedy też to jest już taka decyzja, żeby nie uciekać od tego, co boli, tylko się z tym skonfrontować, zatrzymać się, przyjrzeć swojemu życiu. I myślę, że im szybciej to robimy, tym potem większą mamy z tego korzyść.
1: I takim apelem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Na temat choroby alkoholowej, a także działaniu punktu konsultacyjnego NEPSIS rozmawialiśmy z panią Martą Kamińską, specjalistką psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką związaną z Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami powtórka drugiego odcinka audycji profilaktycznej w tym sezonie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę trzeciego odcinka, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17:00, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 16 lipca i 3 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś męczennika Hiacynta, świętego Anatola patriarchę Konstantynopola oraz świętego Anatola Pieczerskiego i Anatola Pustelnika. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o zapisach na pielgrzymkę kajakową Grudek – Supraśl oraz o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Białegostoku do Zaleszan.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 15. pielgrzymce kajakowej na trasie Grudek – Nowosiłki – Supraśl, która odbędzie się tradycyjnie w dniach 8 i 9 sierpnia. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się parami, co usprawni przebieg spływu kajakowego. Podczas zapisów należy przygotować numer PESEL oraz adres zamieszkania, niezbędne do ubezpieczenia. W przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić swój udział jak najszybciej. Zapisy prowadzone są do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu 782 988 174 782 988 174. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości Święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. Wyjazd odbędzie się 25 lipca. W programie pielgrzymki o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10.00 boska liturgia z procesją, a powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 15.00. Zapisy prowadzone są do 20 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 883 772 000 oraz 503 130 337.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za chwilę żywoty świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18.

Mamy dziś czwartek 16 lipca według nowego stylu i 3 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Anatola, arcybiskupa Konstantynopola, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Izajasza Pustelnika oraz żywot świętych mnichów Mokasa i Marka.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Anatola, arcybiskupa Konstantynopola. Święty Anatol pochodził z Aleksandrii i został wyświęcony na diakona przez świętego Cyryla. W 449 roku podczas rozbójniczego soboru w Efezie Anatol przebywał w Konstantynopolu jako przedstawiciel patriarchy Dioskora. Wkrótce po zabójstwie świętego Flawiana, Dioskor, chcąc przez Anatola kontrolować konkurencyjną katedrę stolicy, wyświęcił go na arcybiskupa Konstantynopola. Jednak tak jak niegdyś zdarzyło się ze świętym Melecjuszem Antiocheńskim i świętym Cyrylem Jerozolimskim, nadzieje heretyków się nie spełniły. Ich kandydat nieoczekiwanie dla nich okazał się gorliwym obrońcą prawdziwej wiary. Od razu po wstąpieniu na katedrę święty Anatol odrzucił heretyka Dioskora i przyłączył Flawiana do chóru świętych, nakazując z wielkimi honorami przenieść jego relikwie do świątyni apostołów. Następnie rozesłał list do wszystkich biskupów, wzywając ich do rzucenia anatemy na głównych heretyków – Nestoriusza, Eutychesa i Dioskora, jak i tych, którzy uczyli, że boska natura w Chrystusie uległa pomieszaniu lub przemianie przy wcieleniu Słowa Bożego. Znacznie przyczynił się do zwołania IV Soboru Powszechnego w Chalcedonie i odegrał na nim ważną rolę. Wezwał świętych ojców do precyzyjnego sformułowania dogmatu o kulcie wcielonego Słowa Bożego w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej, które pozostają w jedności bez pomieszania, bez zmiany i bez rozdzielenia w jednej osobie. 8 lat biskupstwa świętego Anatola wypadło na okres cerkiewnych podziałów,

które nastąpiły po Soborze Powszechnym. Jednak święty hierarcha na podobieństwo patriarchy Jakuba był opanowany i pokorny. Zdecydowanie i mądrze kierował duchową owczarnią i z poparciem cesarzowej Pulcherii wspierał budowanie wspaniałych świątyń na chwałę Bożą. Podczas zarazy pogłębionej przez długotrwałą suszę szedł na czele procesji przez całą stolicę i jak nowy Mojżesz modlił się ze łzami przy murach, wznosząc ręce do nieba. Prawie natychmiast lunął deszcz, który obmył miasto z nieszczęść i napełnił cysterny. Święty Anatol, uzdrowiony z choroby przez świętego Daniela Słupnika, żarliwie występował przeciwko tym, którzy rzucali oszczerstwa na świętego ascetę, oskarżając go o herezję i zawsze był jego gorliwym zwolennikiem. Po pewnym czasie aleksandryjską katedrę zagarnął Tymoteusz Alur i kazał zabić świętego Proteriusza. Wtedy arcybiskup Anatol zwołał synod w Konstantynopolu, żeby rzucić anatemę na Tymoteusza. Po tym wydarzeniu cesarz Leon I wyprawił hierarchę na zesłanie. Następnego roku święty Anatol w pokoju odszedł do Boga, wyznaczając na swego następcę świętego Genadiusza.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy minie godzina, druga i trzecia po zakończeniu modlitwy i ujrzysz, że wzniecony w tobie żar powoli zaczyna przygasać, od razu ponownie rozpocznij modlitwę i ogrzewaj swą zziębniętą duszę.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Izajasza Pustelnika. Ten czczony święty żył prawdopodobnie w drugiej połowie IV wieku i pochodził z Egiptu. Udał się na pustynię Sketis w czasach świętych Makarego i Pimena. Pewnego razu zapytał Abbe Makarego, co znaczy unikać ludzi. Starzec odpowiedział, to znaczy siedzieć w celi i opłakiwać swoje grzechy. Święty Izajasz dokładnie przestrzegał tego nakazu i wiele lat spędził w surowym zamknięciu, przez co osiągnął doskonałą wewnętrzną kontemplację. Duchowa dojrzałość pozwoliła mu skierować wiele dusz na drogę zbawienia. Święty jest uważany za autora zbioru ważnych wypowiedzi ascetycznych, w których przedstawione zostały podstawy życia monastycznego w Sketis. Troskliwie nauczając nowicjuszy, jak żyć z braćmi, będącymi obrazem Bożym, Abba Izajasz mówił im: wystrzegajcie się czynienia tego, o czym wiecie, że jeśli stanie się znane waszemu bratu, to go zasmuci, gdyż tylko kiwnięciem głowy możecie potwierdzić rady waszego brata. Uczył mnichów umierać dla każdego człowieka, nie bluźnić, nie chwalić, nie osądzać pomyłek każdego człowieka, żeby po wypędzeniu z serca każdego nieprzyjaznego zamysłu mnich przyszedł do spokoju celi i nie decydował sam o sobie, ale stanął przed Bogiem bez przeszkód. Właśnie przez ścisłą kontrolę zamysłów, którą nazywa się tajemnym pouczeniem, i nieustanną modlitwę mnich może osiągnąć wielką cnotę rozsądzania. To ona pozwoli mu we wszystkim iść za Panem Jezusem i coraz bardziej wzrastać w dążeniu do Niego. Asceta i pokuta, którymi żyje mnich w celi, pozwalają wstąpić z Chrystusem na krzyż i tam razem z Nim zwyciężyć żądzę, znajdując sławny stan prarodziców przed upadkiem. Krzyż zwycięża każdy grzech i rodzi miłosierdzie, nauczał Abba Izajasz. A właśnie miłosierdzie czyni mnicha wolnym, beznamiętnym i obojętnym na światowe życie.

Dziś udaję się do wsi Miękisze w gminie Bielsk Podlaski. Do małej wsi o nazwie Miękisze, położonej 15 km na północny wschód od Bielska Podlaskiego, pojechałem, aby zobaczyć tam słynne źródełko z uzdrawiającą wodą. Na miejscu zastałem kilka pań, które właśnie wysiadały ze swoich samochodów, niosąc w rękach 5 czy 10-litrowe plastikowe pojemniki. Wszystkie wchodziły do wnętrza takiej małej, niebiesko-białej cerkiewki, w środku której, poniżej poziomu podłogi, znajduje się obetonowana studzienka ze stale wypływającą tam wodą. I po kolei te panie napełniały tą krystaliczną wodą przyniesione przez siebie pojemniki. Widząc moje zaciekawienie, powiedziały mi, że woda ta, nadająca się absolutnie do picia, ma cudowne właściwości lecznicze i pomogła już wielu osobom zwalczyć choroby np. reumatyzmu, a także bóle głowy, czy nawet zaleczyła rany i choroby skóry. Przy okazji dowiedziałem się, że nazwa wsi Miękisze, znanej historykom już od 1560 roku, pochodzi od nazwiska miejscowego średniowiecznego młynarza Filipa Miakrzewicza, mieszkającego tam kiedyś nad miejscową rzeką Loknicą. A obok świeżo pomalowanej wyraźnie cerkiewki, zwieńczącą ją złotą kopułą z prawosławnym krzyżem, usytuowana jest drewniana wieża dzwonnica, obok której już na zewnątrz, w otoczeniu kilku krzyży, znajduje się jeszcze jedno podobne źródełko obudowane także betonową studzienką, też z cudownie uzdrawiającą wodą. Moje rozmówczynie, pochodzące z Bielska Podlaskiego, wyjaśniły mi, że powstanie tego już kultowego, ozdrowieńczego miejsca, zabudowanego dziś piękną cerkiewką i dzwonnicą, w największym stopniu zawdzięczamy panom Janowi Kowalczukowi z Miękisz i Pawłowi Gajko z Bielska Podlaskiego, którzy nie tylko potrafili zażegnać ostry sąsiedzki spór o własność tego miejsca, ale ugodowo udało im się wykupić je i zbudować tam właśnie tą do dzisiaj istniejącą piękną cerkiewkę. A przy okazji warto jeszcze dodać, że kilkadziesiąt metrów od tej cerkiewki ze źródełkiem na moście, kiedyś drewnianym, a obecnie betonowym, bohaterzy filmu znanego i bardzo lubionego Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana, Marysia Wilczurówna i hrabia Leszek Czyński, jakimś filmowym cudem, jadąc takim starym motocyklem, uniknęli swojej śmierci. Proszę Państwa, i jak tu nie wierzyć tym, którzy twierdzą, że cudów nie ma?

Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to dzisiaj przenieśliśmy się do wsi Miękisze. A już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych męczenników Mokasa i Marka. Ci święci wyznali imię Chrystusa prawdopodobnie na początku IV wieku. Eparcha Maksym zażądał od nich złożenia ofiary bożkom, ale sławni męczennicy odmówili. Wtedy zostali skazani na ścięcie mieczem. Gdy świętego Mokasa prowadzono na stracenie, jego żona i dzieci szły za nim, zalewając się łzami. Umocniony w miłości do Chrystusa, który nauczał wyrzeczenia się wszystkiego, nawet krewnych, żony i dzieci, żeby pójść za nim, święty wezwał ich do zachowania milczenia i nieopłakiwania go. Kiedy na Marka przyszła kolej przyjęcia śmierci, jego żona, która też tu przyszła, przezwyciężyła cielesne przywiązanie i się uradowała. Po kaźni podniosła ściętą głowę męża jak bezcenny skarb i zabrała ją, zeznając chwały świętych męczenników.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak wybrać ojca duchowego?
0: Odpowiada ojciec archimandryta Hiob.
2: Ojciec duchowy, duchownik nie musi być mnichem. Zresztą byłoby to niemożliwe dla większości ludzi, ponieważ na przykład u nas ojców w monasterach nie jest tak wielu, a wiernych jest bardzo dużo, więc można szukać ojca i wśród duchownych żyjących w świecie i oni też niosą tą posługę pasterską, duchową. Szukanie ojca duchowego jest to trudne i trzeba dużo modlitwy i prosić, jak mówił starec Sofroniusz Sacharów, właśnie proście i zsyłając się na słowa Chrystusa, proście i będzie wam dane, stukajcie i otworzą wam. I tak trzeba szukać w modlitwie tego, który będzie nam mógł pomóc. Nie trzeba, jeszcze raz powtarzam, szukać ojca ze szczególnymi charyzmatami, które mamy, które widzimy u ojców starożytnych, u ojców pierwszych wieków chrześcijaństwa, dlatego że dzisiaj, jak mówi święty Ignacy Bręczeninow, który jest też doświadczonym nauczycielem ascetyzmu, duchowego życia, dzisiaj takich ojców jest bardzo niewielu. On nawet bardzo odważnie mówi, że już ich nie ma. Oczywiście, a jeśli są, to są bardzo rzadko spotykani. Najważniejszym cechą ojca, która jest potrzebna, to jednak pewna rozwaga duchowa, tak zwane rozsuждение. Ono oczywiście też jest darem Bożym, ale wszystkie dary, które daje Bóg dla kapłana, ojca, jest to daje ze względu na jego prawdziwe, szczere chęci pomocy innym ludziom. Jeśli my chcemy szczerze pomóc, Bóg nam w tym też pomaga i daje nam te chociaż dary, które są nieodzowne, żeby pomóc innym. Natomiast jeśli porównywać dary, charyzmaty starożytnych ojców i dzisiejszych, to tak jak mówi ten święty Ignacy Bręczeninow, można to tak porównać, że dzisiaj duchowni ojcowie karmią, albo jeszcze inaczej, wcześniej karmili całymi chlebami duchowymi swoje dzieci duchowe, a dzisiaj może często to są suchary, a nawet okruchy. Ale jest to ze stołu świętych ojców, ze stołu tamtych ojców. Tym niemniej już dzisiaj, żeby nie umrzeć z głodu i żeby mieć duchową strawę, to nawet to, co my możemy spożyć, ten skromny posiłek duchowy będzie wystarczający, żeby jednak utrzymać się na drodze życia duchowego i nie zbłądzić gdzieś na manowce, które czyhają na nas właśnie zastawione przez złe duchy.

0: Święty Mikołaj Cudotwórca urodził się około 270 roku w Patra w Azji Mniejszej, jako jedyne dziecko zamożnych rodziców, których rodzicielski los wyproszono modlitwami. Już od młodości wyróżniał się pobożnością, skłonnością do czynów cnotliwych i miłością do bliźnich. Jego wuj, będący biskupem Patry, wyświęcił go na prezbitra. Po śmierci rodziców Mikołaj rozdał cały odziedziczony majątek biednym i potrzebującym. Później został mianowany biskupem Miry w Licji. Słynął z łagodności, pokory i hojności, nieustannie troszcząc się o dobro wiernych. W czasie prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana został uwięziony, a uwolniono go dopiero w 313 roku po edykcie mediolańskim. Tradycja zachowała historię Soboru Nicejskiego w 325 roku, gdzie Mikołaj w obronie prawdy wiary miał uderzyć Ariusza. Za to został pozbawiony omoforionu, czyli oznaki biskupiej godności, i wtrącony do więzienia. Lecz wkrótce w cudowny sposób przywrócono mu godność. Święty Mikołaj zmarł około 345 roku w głębokiej starości. Jego ciało, które zaczęło wydzielać mirrę, pochowano w Mirze, a w 1087 roku przeniesiono do włoskiego miasta Bari, gdzie znajduje się do dziś w specjalnie wzniesionym ku jego czci soborze. Jest czczony zarówno w kościele prawosławnym, jak i katolickim jako patron dzieci, podróżnych, marynarzy, rodzin, wdów, sierot oraz wielu zawodów. Na ikonach i w sztuce przedstawiany jest jako biskup w czerwonych szatach, z Ewangelią w ręku, z błogosławiącą dłonią, a niekiedy przedstawiany jest z mitrą na głowie. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu oraz sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gośćmi profesora będą panie Ewa Kulikowska i Beata Dudek. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia. Startujemy. Dzisiaj specjaliści, eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani dyrektor Ewa Kulikowska. Witam Panią dyrektor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: W NFZ-cie Pani dyrektor odpowiada za świadczeniobiorców, czyli za nas wszystkich. I też za służby mundurowe. Ja to zawsze mówię tak, jestem i świadczeniobiorcą, ale też i poniekąd świadczeniodawcą. Towarzyszy nam też pani Beata Dudek, która jest kierownikiem działu lecznictwa uzdrowiskowego Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam.
4: Witam, witam Państwa.
2: A to znaczy, że będziemy rozmawiać o leczeniu uzdrowiskowym, leczeniu sanatoryjnym. To jest taki temat ciekawy, budzący dużo zawsze emocji i wiem, że też nasi słuchacze zawsze po takich audycjach mamy później bardzo dużo takich ciepłych komentarzy, bo mimo, że tak jak powiedziałem, jestem też świadczeniodawcą, to w tych zawiłościach przepisów funduszowych, ale też ogólnego funkcjonowania ochrony zdrowia, poruszanie się jest czasami utrudnione i myślę, że dzisiaj nasza audycja spotka się z dużym zainteresowaniem, abyśmy tak pokazali, kto z tego leczenia uzdrowiskowego, sanatoryjnego może skorzystać i kto może pojechać tak na dobrą sprawę?
3: Ogólnie bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mówić o leczeniu uzdrowiskowym i cieszę się, że jest też odzew słuchaczy po takich audycjach, bo bardzo nam zależy na tym, żeby korzystali z tego wszyscy. Też widzimy już historycznie, że pacjenci nam się powtarzają, więc dobrze, widać, że to leczenie uzdrowiskowe stanowi ważną rolę w ich życiu, ale bardzo nam też zależy na osobach, które nie są zdecydowane albo jeszcze o tym nie wiedzą, że mogą skorzystać. Tak? Tutaj bardzo chciałabym podkreślić to, że leczenie rolników u nas w NFZ-cie też jest możliwe. Takie wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe też są możliwe dla rolników, którzy najczęściej korzystają z takich wyjazdów z KRUS-u. Więc tutaj jakby odpowiadając wprost na pana pytanie, kto może jechać, to tak naprawdę mogą jechać wszyscy. Wszyscy ubezpieczeni, którzy płacili składki, teraz opłacają składki. Nie ma wyróżnika na wiek, tak? Bo mamy leczenia skierowane do dzieci, czyli do tych lat 18 i później całą gamę leczenia uzdrowiskowego,

0: powyżej 18 roku życia. Co jest ważne i co chciałabym też bardzo mocno podkreślić, to aspekt leczenia, bo mówimy o leczeniu uzdrowiskowym. Pamiętajmy, że leczenie uzdrowiskowe to jest takie przedłużenie leczenia szpitalnego albo ambulatoryjnego, czy też właśnie z przychodni, tak? Więc chciałabym mocno podkreślić ten aspekt leczniczy, bo wyjeżdżamy, żeby podratować swoje zdrowie. I zapraszamy wszystkich, oczywiście jakby odpowiednio przygotowanych do takich wyjazdów, bo też trzeba wiedzieć, że leczenie uzdrowiskowe jest dla wszystkich, no ale wiąże się z pewnymi aspektami, które dani pacjenci muszą spełnić, czyli na przykład być samodzielnymi, tak? Czyli muszą zrobić wszystko wokół siebie. To jest taki też jeden z aspektów, który jest bardzo ważny, no bo pamiętajmy, że te leczenie ambulatoryjne, to jakby leczenie szpitalne, uzdrowiskowe, to też różnią się te leczenia między sobą, ale to najważniejsze, że dana osoba musi być taka samodzielna, może sama dojechać do uzdrowiska. To są takie bardzo ważne aspekty. No i trzeba pamiętać, że leczenia sanatoryjne wiąże się z leczeniem też bodźcowym, czyli osoby, które mają przeciwwskazania na takie leczenie bodźcowe, bo wśród tych zabiegów, które w leczeniu sanatoryjnym jest jeden zabieg codziennie bodźcowy. Co oznacza, że bodźcujemy organizm, a nie każdy organizm, nie każda choroba, tak, jest do tego wskazaniem, więc to są takie wyłączenia podstawowe, a tak naprawdę chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, że leczenie sanatoryjne jest dla wszystkich, dlatego bardzo zapraszamy wszystkich do możliwości skorzystania do nas po informacje, tak. Zapraszamy. No,
1: mój taki komentarz do... rozumiem, że rolnicy mniej korzystają z tego leczenia uzdrowiskowego. Ja myślę, to jakby element taki psychologiczny. Ciężko rolnikom opuścić gospodarstwo. To jest jakby związanie przez dziesiątki lat z tym gospodarstwem, obrządkiem tego się...
0: To jest bardzo newralgiczny właśnie element, ale jakby też niewiedza tego, że mogą skorzystać rolnicy oprócz KRUS-u z NFZ-u, też jest znaczącym wyznacznikiem. Mogą skorzystać. Odwrotnie, osoby, które pracują zawodowo, nie mogą udać się do KRUS-u, do sanatorium krusowskiego, ale rolnicy, którzy składki opłacają, tak, którzy teraz są już na emeryturach, bo też trzeba jakby wiedzieć, że u nas jakby ta kolejka też nie rozróżnia się, czy ktoś jest na emeryturze, czy ktoś pracuje. Kolejka obowiązuje wszystkich. A wiem, że w KRUS-ie osoby, które są na emeryturach, te okresy oczekiwania na uzdrowiska są dużo, dużo większe. Więc dlatego ten aspekt tak mocno chciałam, żeby był potwierdzony, żeby te osoby, które mieszkają na wsi, które do tej pory, nawet właśnie tak jak tutaj jest mówione, że nie mogli skorzystać, ponieważ pełnoprawnie byli rolnikami i nie mogli ani na godzinę zostawić gospodarstwa, jeżeli są na emeryturze i już młodsze ręce poszły te gospodarstwa, mogą pokusić się o poprawę swojego zdrowia i wyjazd na leczenie uzdrowiskowe.
1: Także apel do rolników, aby korzystali z tych możliwości, nie tylko które daje KRUS, ale też i Narodowy Fundusz Zdrowia. Pani dyrektor też wspomniała o tym, że dzieci. I teraz jak to jest, bo nastolatek, no to rozumiem, no 17-latek, który już od kilku lat uważa, że jest dorosły i odpowiedzialny, a jak z małymi dziećmi? Czy to wtedy jest możliwość udania się do takiego sanatorium z rodzicem?
2: Tak, w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy dwa zakresy leczenia dla dzieci. Jest to leczenie sanatoryjne dzieci od 3 do 6 lat i wtedy takie dziecko jedzie ze swoim opiekunem. No może to być rodzic, babcia, dziadek i wtedy dziecko ma leczenie bezpłatne, natomiast no, opiekun musi ponieść cały koszt. No i to jest koszt dosyć wysoki, no w granicach 5-6 tysięcy, co akurat nie wszystkich może to... ta kwota jest duża. I też jest leczenie szpitalne dzieci do 18 roku życia.
1: Tak jakby tytułem wstępu. Teraz jakby chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jak zacząć. No to, że mamy chęć poddać się leczeniu uzdrowiskowemu, sanatoryjnemu. Gdzie ten jest pierwszy krok? Gdzie pacjent powinien się najpierw skierować tak, żeby to było efektywne i żeby ta ścieżka taka prowadząca od podjęcia decyzji do leczenia sanatoryjnego była jak najkrótsza i jak najmniej zawiła?
2: No na pewno, żeby wjechać do sanatorium, to trzeba mieć wskazanie medyczne, tak, jakąś jednostkę chorobową, która kwalifikuje się do tego, żeby lekarz mógł zakwalifikować danego lekarza, danego pacjenta na leczenie. Więc najpierw trzeba się udać do swojego lekarza. Może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz specjalista, który oceni, czy jest wskazanie do leczenia. Jeżeli oceni, że tak, pacjent może jechać, na przykład ma zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, co zazwyczaj można powiedzieć, że po 50 roku życia każdy pacjent takie wskazania może mieć, no to wtedy wystawia pacjentowi skierowanie na badania laboratoryjne. Przede wszystkim trzeba zrobić OB, morfologię i badanie ogólne moczu. Jeżeli badania okażą się prawidłowe, wtedy lekarz wystawia tak zwane e-skierowanie w postaci elektronicznej, które do nas w tym samym dniu, w tej samej chwili, nawet po wystawieniu wpływa do oddziału i jest dalej procedowane.
1: Czyli pacjent nie musi pojawiać się, nie musi chodzić z tym skierowaniem, szukać właściwego okienka. Nie musi wędrować ze swojej miejscowości. Powiedzmy, pacjent, no moja ulubiona miejscowość Gródek, pani doktor rodzinna wystawia skierowanie i pacjent nie musi pokonywać 40 kilometrów, aby to skierowanie do państwa dostarczyć.
2: Kiedyś tak było, jak były skierowania papierowe. Teraz natomiast, jak jest wszystko elektronicznie, to w momencie, kiedy lekarz kliknie wyślij, to skierowanie w tej samej chwili już jest u nas.
1: Co dalej się z tym skierowaniem dzieje?
2: No dalej skierowanie podlega jak gdyby ocenie, procedowaniu i my mamy na to jako Narodowy Fundusz Zdrowia 30 dni. Czyli w ciągu 30 dni musimy podjąć decyzję, czy pacjent pojedzie, czy też nie. Kwalifikacji dokonuje lekarz, balneolog, który podejmuje decyzję o celowości leczenia. Jeżeli wszystko jest ok, to kwalifikuje i pacjent w ciągu 30 dni otrzymuje już od nas informację o terminie i miejscu leczenia uzdrowiskowego w ciągu 30 dni. A jeżeli jest potrzeba, jeżeli lekarz uzna taką potrzebę, że trzeba jeszcze dopytać o jakieś problemy zdrowotne, to w ciągu 30 dni pacjent otrzymuje od nas informację do wiadomości, jakie dane medyczne jeszcze trzeba uzupełnić.
1: Czy mogę sobie wybrać miejsce, gdzie chcę pojechać? Bo to chyba najwięcej emocji wzbudza, że mamy taki plan, że w tym roku pojadę nad morze. Zapowiedzi pogody są, powiedzmy, lipiec, sierpień, szczyt sezonu. Czy mogę sobie wybrać miejsce i...
0: To może ja tak jak wejdę trochę w słowo, tak jak na samym początku powiedziałam, że leczenie sanatoryjne to jest leczeniem, więc tutaj najważniejsze jest to rozpoznanie, o którym pani kierownik mówiła, czyli to, co lekarz, który kierował danego pacjenta na leczenie, wskaże nam w rozpoznaniu głównym. Bo niektóre choroby, jak wiemy, na przykład jakieś częste infekcje dróg oddechowych, czy też właśnie choroby, tak, dolnego czy górnego układu oddechowego, wskazują, że taki pacjent najlepiej czułby się na przykład nad morzem, tak? Więc takie predyspozycje, jakby lekarz, który kieruje, patrzy przede wszystkim na takie predyspozycje ze skierowania, które na przykład, bo tu mówimy o nad morze, niektórzy wolą jechać w góry, ale oczywiście na przykład z rozpoznaniem nadciśnienia te góry też są niedostępne dla danego pacjenta. Więc my kierujemy się tutaj stricte rozpoznaniem i takimi względami leczniczymi. Ale wiem, że tu komórka pani kierownik, może pani kierownik jakby więcej o tym powie, bo na co dzień pracuję z tym. Ja tylko chciałam tak jakby mocniej zaakcentować, że to jest nadal leczenie i wtedy aspekty te takie medyczne bardzo dużą grają rolę.
1: To jest tak samo chyba poniekąd, no, że no, wiemy, że na przykład no, ten lek temu pacjentowi może by i pomógł, ale w przeciwwskazaniach jest, są ograniczenia u tego pacjenta i musimy, szukamy innego leku, aby zabezpieczyć. Tak samo tak w tym przypadku bierzemy pod uwagę wskazania i przeciwwskazania i dopiero wtedy wyłania się nam to właściwe miejsce, do którego pacjent zostanie skierowany.
2: Tak, dokładnie tak jest, no aczkolwiek no, muszę tu zaakcentować, że wskazanie odpowiedniego rodzaju, zakresu, miejsca leczenia należy do lekarza, tak, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Więc on jak gdyby decyduje i patrzy tutaj rzeczywiście względy medyczne, bo można powiedzieć, że 99% podań składanych teraz do naszego oddziału, no to jest przede wszystkim o miejscowości nadmorskie. No rozumiem, że ludzie chcą może połączyć wypoczynek też z rehabilitacją, ale niestety nie mamy tylu miejsc, żeby wszystkich pacjentów wysłać w okresie letnim, szczególnie nad morze. No i tutaj musimy jak gdyby patrzeć tylko i wyłącznie ze względy medyczne, a więc takie choroby, pulmonologia, laryngologia, alergologia. Jeżeli jest to schorzenie główne, to te osoby przede wszystkim są kierowane nad morze. Później jak zostaną na miejsca też i inne osoby z dodatkową jednostką jak gdyby wskazującą na pobyt nad morzem.
1: A teraz może taka jakby troszeczkę no, promocji regionu, a u nas w województwie podlaskim państwo też mają miejsca, tak, do których kierują?
0: Tak, mamy trzy uzdrowiska tak naprawdę i bardzo się cieszymy, że one zdobywają coraz większe zasięgi, bo też inne województwa przysyłają nam pacjentów, którzy są zadowoleni, ale wśród naszych też kuracjuszy tutaj właśnie pacjentów, często, jeżeli to są takie względy też stricte, tak jak mówię, problem z poruszaniem, czyli komuś wygodniej po prostu jest dojechać bliżej też to jest taki aspekt dodatkowy. Zresztą no, mamy trzy, tak jak powiedziałam, uzdrowiska w dwóch miejscach, tak, uzdrowiskowych, bo to jest Augustów i Supraśl. I same te nazwy reklamują już te uzdrowiska, bo tam mamy właśnie stricte bardziej takie właśnie oddechowe rzeczy, tak, w leczeniu w tych uzdrowiskach, więc kierujemy jak najbardziej. Pacjenci są też zadowoleni z tych pobytów. Czasami też do nas piszą takie pisma z podziękowaniem.
1: Olejki eteryczne sosny supraskie są znane i słynne na całą Polskę, ale myślę, że też i poza, więc tak jak najbardziej w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych, jak najbardziej.
0: Reumatologia. To jakby bardzo się cieszę, że właśnie, bo to tak jak słynne powiedzenie mówię, cudze chwalicie, swego nie znacie. I tak naprawdę większość pacjentów dopiero jak przyjedzie i sama przekona się, że nie trzeba gdzieś tam daleko wyjeżdżać, żeby poczuć te bodźcowe rzeczy, a wystarczy właśnie tuż za płotem tak zwanym. Cieszę się, bo to też jakby idzie w świat i promuje nasz region, który wiadomo jest regionem takim przygranicznym, ciężkim, że tak powiem, z innych względów. A te miejsca uzdrowiskowe zachęcają właśnie do takiej też odwiedzenia naszego regionu w tych aspektach.
1: Augustów, no nie trzeba już nawet reklamować. Chciałem powiedzieć jeszcze Gołdap, ale tutaj właśnie się...
0: Gołdap, ale
1: województwo warmińsko-mazurskie.
0: Tak, ale właśnie jestem po wizycie w Lidzbarku Warmińskim, które od niedawna ma status miasta uzdrowiskowego i pierwsze uzdrowisko tam powstało, że tak powiem, też już ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc bardzo się cieszę, że też wójtowie, czy też burmistrzowie walczą o takie rzeczy, ponieważ to też dodatkowa atrakcja danego regionu, tak? I właśnie przypływ pacjentów do tych regionów. Jak byłam w tym Lidzbarku, no to mieliśmy do czynienia z gośćmi z Podkarpacia, którzy byli zafascynowani miejscem, tak? No, dlatego ważne jest właśnie wykorzystanie tych naturalnych możliwości danego miasta, regionu, żeby z tym pójść w świat.
1: Pani dyrektor wspomniała, że była pani. Czyli państwo weryfikują jeszcze osobiście warunki, w które wysyłają swoich pacjentów?
0: Tak, to jest bezwzględny przymus, że tak powiem, jeżeli dane uzdrowisko chce podpisać z nami kontrakt, my musimy zweryfikować takie możliwości, aczkolwiek tutaj gościnnie byłam, ponieważ to było takie spotkanie dyrektorów mundurowych, takich jak ja z całej Polski, bo to właśnie chciano nam pokazać nowe uzdrowisko, jak to działa, jakie są teraz bytowe warunki, tak, na co Lidzbark stawia, więc to była taka jakby wizyta nieautoryzacyjna, że tak powiem, bo już to dostało zgodę z Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie z Olsztyna, tak, z warmińsko-mazurskiego oddziału. Bardziej właśnie aspekt zobaczenia, co można zrobić w dzisiejszych czasach, no bo to uzdrowisko, które powstało jakby od początku, tak, nowe możliwości, ciekawe rozwiązania i jakby pod tym kątem byliśmy tam, żeby to zobaczyć. No i oczywiście sprzedawać dobre rozwiązania naszym świadczeniodawcom.
1: Jak długo trzeba czekać na takie leczenie uzdrowiskowe, sanatoryjne, bo tak jak to w tej chwili wygląda, bo tak zawsze jeszcze jakieś tam wspomnienia, że to są jakieś mityczne kolejki oczekiwania. Jak to w tej chwili wygląda i jak to jest zorganizowane?
2: W podlaskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia kolejka jest jedna z najmniejszych w ogóle w Polsce, bo wynosi od 4 do 5 miesięcy. Więc jest to bardzo krótka kolejka. No i teraz dokonujemy już przydziału leczenia uzdrowiskowego na październik. Także jeżeli pacjent złoży skierowanie, no to na październik zostanie mu już przydzielony termin leczenia uzdrowiskowego pod warunkiem tam spełnienia pewnych warunków. Czyli także już lato mamy rozesłane.
1: Teraz takie pytanie, bo czy to się też jakby zmieniło się? Skierowanie ambulatoryjne, czy jego waga, ranga, powiedzmy, czy skierowanie jest od lekarza rodzinnego, czy od specjalisty, czy jest to leczenie, czy poszpitalne?
2: To znaczy tak, jest jedno skierowanie, na leczenie uzdrowiskowe, tylko lekarz musi wybrać odpowiedni tryb. Albo jest tryb stacjonarny, czyli jest to leczenie takie zwykłe, sanatoryjne, albo tryb ambulatoryjny i wtedy to jest sygnał, że to chodzi o leczenie ambulatoryjne. Czyli lekarz musi dokonać, wypisując skierowanie, musi wybrać odpowiednią opcję, stacjonarną albo ambulatoryjną. I to jest ta sama droga.
1: Ta sama kolejka.
2: Sama procedura. Znaczy kolejka jest taka, że można raz do roku jeździć na leczenie ambulatoryjne, natomiast to zwykłe leczenie sanatoryjne raz na 18 miesięcy.
1: Czyli na półtora roku.
2: No, tak.
1: Czy my, jako taki świadczeniobiorca, mam możliwość sprawdzenia korekty, no, gdzie ta moja kolejka, jak ona tam, co tam się dzieje z tym moim wnioskiem?
2: No oczywiście jest internetowe konto pacjenta i tam pacjenci mogą zawsze podejrzeć, na jakim etapie jest procedowane skierowanie.
1: Czy tam jakby możemy monitorować
2: tak,
1: to?
0: Znając numer skierowania, możemy sprawdzać też na takiej stronie, że tak powiem, skierowań, wprowadzając ten numer skierowania i bodajże PESEL.
2: I datę urodzenia.
0: Wtedy sprawdzamy, co jest danym skierowaniem i na przykład jak nawet nam się gdzieś zgubiło to skierowanie, to też możemy sobie przypomnieć, gdzie jesteśmy skierowani, tak? Więc proponujemy korzystanie. Oczywiście telefony do nas też są, tak, w tej sprawie, ale tutaj samodzielnie, jak najbardziej, w każdym miejscu można sobie to sprawdzić, czy w internetowym właśnie koncie pacjenta, czy też na tej stronie naszej NFZ-owej.
1: IKP jest bardzo funkcjonalnym narzędziem. Tutaj też wielokrotnie państwo...
0: Promocja
1: właśnie. Jest to proste narzędzie, bo niezależnie od czasu możemy sprawdzić, co z naszym wnioskiem. I nie tylko
0: szerokie możliwości są tego jakby miejsca, że tak powiem, bo to można zarówno od strony internetowej, jak też aplikacji mieć, więc w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak naprawdę mamy w telefonie, to warto to też mieć w telefonie.
1: Teraz dużo emocji jest związane z kosztami, które pacjent ponosi w trakcie leczenia. Jak to jest zorganizowane i Jakie koszty są z tym związane?
0: Ogólnie rzecz biorąc, tak jak już tutaj zaczęliśmy mówić, różne są rodzaje tego leczenia w tym trybie, tak? Takie szpitalne, to o którym już tutaj przed chwilą mówiliśmy, szpitalne, czyli rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym, czy też pobyt właśnie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny w ogóle, tak? Czyli tam pacjenci nie ponoszą żadnych dodatków, że tak powiem. No inaczej ma miejsce z leczeniem takim sanatoryjnym, uzdrowiskowym, kiedy to tak naprawdę częściowo płatne jest taki wyjazd. Bezpłatne są zabiegi, ta konsultacja medyczna i opieka medyczna. Natomiast pacjent dopłaca do wyżywienia i do zakwaterowania, że tak powiem, jakby łącznie, tak? Więc tutaj też ważne jest, w jakim też okresie wyjeżdża, bo też są podziały tych stawek na okresy, oczywiście te letnie, te takie chętnie wybierane przez...
1: Wysoki sezon, tak zwany.
0: Wysoki sezon, tak zwany, w takiej właśnie nomenklaturze podróżniczej. No i wtedy są te różnice w cenie dopłaty za taki turnus leczniczy, ale tak jakby te dopłaty też w zależności od tego, czy chcemy skorzystać z jednoosobowego pokoju, czy z dwuosobowego, czy wieloosobowego, tych aspektów dopłaty jakby, no tych wartości dopłaty jest naprawdę sporo i też one są ogólnodostępne. To nie jest tak, że coś zaskakuje danego pacjenta, bo jest to dostępne jakby do sprawdzenia w internecie, tak? Jaki jest okres, co chcemy i co wtedy jakby, ile wtedy dopłacamy.
2: To może ja tak jeszcze szczegóły podam, że na przykład ten drugi sezon rozliczeniowy to jest właśnie od 1 maja do 30 czerwca, czyli on jest tak droższy. I może podam, że pokój... Do 30 września, przepraszam. Od 1 maja do 30 września. I pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Cały pobyt będzie kosztował pacjenta 573 zł i 30 groszy.
0: Pamiętajmy, że to jest 3 tygodnie.
2: 3 tygodniowe. Czyli to jest taka dopłata jest nieduża na 3 tygodnie z wyżywieniem, z pełnymi zabiegami.
0: I tak wysokim dalej. Sezonie, tak. Tak.
1: Czy jest taka możliwość, że powiedzmy, no chcę jednak dopłacić do dodatkowych zabiegów, skorzystać jeszcze z szerszej takiej gamy, które oferuje sanatorium, leczenie uzdrowiskowe, bo to zawsze jest tak, no, jesteśmy poddani presji reklam nowych zabiegów przy tej okazji.
2: No tak, rzeczywiście każdy pacjent może jeszcze sobie dokupić komercyjnie zabiegi, tak? Ale to wszystko zależy już od lekarza, który będzie te zabiegi aplikował dla pacjenta. Tak, taka możliwość istnieje, bo Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym obowiązkowo jeden zabieg bodźcowy. Jeżeli no, pacjent będzie chciał jeszcze bardziej się rehabilitować, wykorzystać ten czas, który jest w sanatorium, te 3 tygodnie, to oczywiście jak najbardziej, jeżeli lekarz zleci, może sobie dokupić.
1: Nie ma tutaj żadnych ograniczeń takiego
2: współfinansowania. Wszystko zależy od decyzji lekarza.
0: Tak, bo jeżeli pacjent dojeżdża do takiego sanatorium, pierwsze co robi, to jest taka wizyta lekarska, na której ten program tak zwanego leczenia jest opracowywany z danym pacjentem i wówczas wybierane są zabiegi, które są ewidentne nie pod pacjenta i wówczas, jeżeli dany pacjent ma już taką wizję, że chciałby wykorzystać ten czas bardziej maksymalnie, to wtedy też rozmawia z panem doktorem o tych dodatkowych, ewentualnych, już komercyjnych zabiegach.
1: Czy dopłata na przykład do samodzielnego pokoju, takie już warunki bardziej komfortowe, czy też w grę wchodzi? Czy to są indywidualne sprawy takie, czy państwo jako fundusz to ingerują, czy to już jest jakby indywidualna sprawa pobytu w danym sanatorium?
2: No jeżeli chodzi o pokoje, to jak gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia się tym nie zajmuje, tak? Przepisy mówią o tym, że pacjent może wybrać pokój z uwagi na dostępność udanego świadczeniodawcy. No zazwyczaj pokoje jednoosobowe, mało tych pokoi jednoosobowych jest, ale jeżeli są, no to na pewno trzymane są dla pacjentów na wózkach, dla pacjentów poruszających się na kulach, dla pacjentów potrzebny jest pokój ze względów medycznych. Więc tutaj w tych przypadkach szczególnie te pokoje jednoosobowe są wykorzystywane.
1: wspomniała pani dyrektor o dojeździe. No, dojechać do Supraśla to autobus podmiejski, koszty nie są zbyt wysokie, jeśli mówimy o mieszkańcu Białegostoku. Jak jest w przypadku dosyć odległych miejsc na mapie Polski, gdzie podróże są wielogodzinne i kosztowne? Czy państwo też jakby pokrywają te koszty dotarcia na leczenie?
0: Niestety nie ma tego w obowiązku Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakby koszt dojazdu leży po stronie pacjenta. No ale tak, też z takich medialnych informacji wiemy, że na przykład do Ciechocinka też już niedługo pojedzie pociąg bezpośrednio, żeby też zmniejszyć te koszty dojazdów. Tak? Koszty dojazdów to też taka dopłata pacjenta.
1: Każdy chce szybko, każdy chce mieć szybki turnus. Jak już podjął decyzję, to jego dolegliwości są najważniejsze. Zresztą to jest jak najbardziej oczywiste.
0: Zrozumiałe.
1: I jak do tego przygotować się, tak żeby tą ścieżkę usprawnić i żeby nie było jakichś takich proceduralnych problemów? Czy są jakieś takie praktyczne wskazówki z pani strony?
2: No oczywiście każdy pacjent może przyspieszyć sobie termin leczenia uzdrowiskowego, jeżeli minęło 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia, no to w każdej dowolnej chwili pacjent może wyjechać z tak zwanych zwrotów. Zwroty są to skierowania, które z różnych przyczyn zostały zwrócone przez innych pacjentów i tam do terminu wyjazdu jest okres krótszy niż 14 dni. Czyli w każdej chwili można do nas dzwonić, jest specjalny telefon
1: dla pacjentów. Tak zwane last minute.
2: Tak zwane właśnie, tak? Że zawsze można dzwonić, nawet kilka razy, bo te miejsca pojawiają się na tak zwanej giełdzie. Są to miejsca z całej Polski, ze wszystkich oddziałów. I jeżeli oczywiście wszystkie warunki są spełnione, a więc 18 miesięcy minęło, profil leczenia się nam zgadza, no to jak najbardziej zamieniamy takie skierowanie i można w każdej dowolnej chwili zmienić.
1: Walizka spakowana.
2: Tak, trzeba być przygotowanym, że w każdej chwili, nawet za dzień albo za dwa, ten wyjazd może nastąpić.
1: Czy w takiej sytuacji, takiego wyjazdu pilnego, czy to wiąże się z jakimiś tam zmianami w terapii, że jakaś gorsza taka...
2: Nie, wręcz przeciwnie, to nie ma żadnej zmiany, to tylko chodzi... Zmiana jest taka, że szybciej pacjent wyjedzie, bo to są normalne miejsca, przydzielane
0: turnusy
2: każdym pacjentem, normalne turnusy.
1: Jeszcze jest coś takiego, budzi emocje, bo w miejscowości sanatoryjne wprowadzają różnego rodzaju opłaty klimatyczne, za lepsze powietrze w hotelu, jeśli kwaterujemy się w danej miejscowości, nawet nie w sanatorium, to ponosimy dodatkowo jeszcze opłatę tak zwaną
2: klimatyczną.
1: Jak jest w przypadku tej wyjazdu osoby na leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe, szpitalne?
2: Jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, no to tak jak tu pani dyrektor wspomniała, leczenie jest całkowicie bezpłatne. Pacjent też nie ponosi tej opłaty klimatycznej. W przypadku leczenia szpitalnego pacjent ponosi tylko koszty dojazdu do sanatorium i powrotu, prawda? Natomiast w leczeniu sanatoryjnym każdy pacjent musi ponieść tą opłatę uzdrowiskową, no bo to pobierają gminy uzdrowiskowe, to jest tak zwane klimatyczne. I ta opłata jest różna w każdym sanatorium, ale zgodnie z rozporządzeniem nie może być wyższa niż 6 zł 67 groszy.
1: Za pobyt?
2: Za każdy dzień. Za każdy dzień pobytu. Na leczeniu.
1: Teraz sytuacja jest taka, mamy ustalony okres wyjazdu do sanatorium. No niestety sytuacja losowa czy zdrowotna powoduje, że my wiemy, że nie jesteśmy w stanie z tego terminu skorzystać. Czy jaka jest możliwość przesunięcia tego terminu, czy też zamiany?
0: No właśnie, to tutaj troszeczkę jest różnica, w jakim aspekcie ta niemożność zaistniała, tak? Jeżeli ze względów zdrowotnych, no to tak naprawdę nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, ile na przykład będzie trwała choroba danej osoby, tak? Czy też nie jest zdiagnozowana jakaś choroba, która wyklucza w ogóle wyjazd na takie leczenie. Znaczy najważniejszy jest na pewno kontakt z nami, tak? Przy każdym takim przypadku, jeżeli dostajemy takie skierowanie i jesteśmy w trakcie oczekiwania, a zdarzy się coś medycznego bądź losowego, prosimy o kontakt po prostu z naszym oddziałem. Wtedy już bezpośrednio z daną osobą ustalamy ścieżkę, co możemy zaproponować. Oczywiście też jakby możemy zawiesić dane skierowanie do rozpatrzenia ponownego, ale no mówię, to zależy z jakiego tytułu jest taka niezdolność do tego wyjazdu, więc każdy aspekt tutaj pani kierownik zespołem rozpatruje indywidualnie. No jesteśmy też, są pewne takie rzeczy, na które nie możemy pozwolić, bo jakby nie mamy bardzo często na przykład w okresie zimowym są takie niemożności wyjazdów ze względów na przykład na palenie w piecu przez daną osobę. No do takiego aspektu nie możemy uwzględnić, bo to nie jest losowy i nie jest zdrowotny, więc tutaj no, niestety nie możemy przekładać takich spotkań, więc też jeżeli wiemy, że nasza kolejka to 3-4 miesiące czy 5, to też prosimy po prostu pacjentów, żeby jeżeli mają takie problemy...
1: Planować poza sezonem grzewczym.
0: Planować troszkę. No wiadomo, że to jest dalej leczenie, ale pewne aspekty są do przewidzenia, więc warto też, mówię, my jesteśmy otwarci też na każde rozmowy, warto do nas przyjść i po prostu porozmawiać o swoim jakby miejscu, gdzie się jest i co chciałoby się zrobić.
2: Ja, jeżeli mogę, chciałabym jeszcze dodać akurat w tym temacie, chciałabym jak gdyby zaapelować do słuchaczy, żeby też nie rezygnowali w ostatniej chwili, tak, bo my wysyłamy z dużym wyprzedzeniem informacje o terminie, miejscu leczenia, 3-4 miesiące wcześniej, a pacjenci w ostatniej chwili, w tym samym dniu, kiedy zaczyna się turnus, albo dzień wcześniej rezygnują, już po prostu to miejsce nie może być wykorzystane. I
1: nie może ono trafić na tą giełdę.
2: Tak, bo już jest za późno, prawda? Czyli naprawdę bardzo prosimy, żeby wcześniej nas informować o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego, żeby się miejsca się nie marnowały.
1: To niestety taka ogólna przypadłość nas jako świadczeniobiorców. Tutaj wielokrotnie żeśmy apelowali o informacje o rezygnacji, na przykład wizyty w poradni ambulatoryjnej.
2: To ta sama zasada.
1: I niezależnie od ilości apelów, 20% tych wizyt
0: jest odwoływanych. Tak.
1: Jest, znaczy nie jest odwoływanych, one po prostu jakby się nie odbywają, ponieważ pacjent nie stawia się na tą wizytę. I powiem więcej, nie ma nawet z tego tytułu konsekwencji, bo nie można takiego pacjenta, który w sposób notoryczny blokuje kolejkę, nie daje szansy na przyjęcie przez specjalistę, przez lekarza innemu pacjentowi, nie może trafić na tak zwaną czarną listę i tak, aby utworzyć odrębną kolejkę dłuższą na zastanowienie się i na opamiętanie w tej sytuacji.
0: No podobnie się właśnie dzieje w lecznictwie uzdrowiskowym, bo to wiadomo, że też po drugiej stronie stoi przedsiębiorca, który jeżeli dany pacjent nie dojedzie, on po prostu też traci na tym, bo my nie sfinansujemy niedojazdu, tak? Więc też warto myśleć nie tylko jakby o sobie, ale też o tym, jak się funkcjonuje w społeczeństwie i oczywiście pewnych zdarzeń jakby nie przewidzimy. No to oczywiście statystyka mówi, że zdarzenie losowe może być też w tym samym dniu wyjazdu, tak? To jakby o tym nie mówimy, ale jeżeli wiemy, jeżeli mamy takie informacje wcześniej, to po prostu być w kontakcie z nami, wcześniej zrezygnować, czy też przyjść na rozmowę, żeby porozmawiać o tej niemożności, tak? Więc tutaj apelujemy, tak jak pani kierownik właśnie dobrze powiedziała, apelujemy o takie przemyślane jakby też swoje działanie, żeby nie tracić...
1: Dać szansę innym.
0: Właśnie, żeby inni nie tracili, tak? Bo to zawsze też drugi pacjent, który czeka na takie leczenie, może być zaopiekowany w tym czasie.
1: Jeszcze, co prawda to wybrzmiało w trakcie naszej rozmowy, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy przypomnieli, jak często my możemy skorzystać z tego leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego, sanatoryjnego. Jak, znaczy, Tak, skorzystać możemy, jeśli będziemy sami zapłacimy, a jak to jest w przypadku finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
0: Mamy taką możliwość, żeby zaoferować taki wyjazd na leczenie uzdrowiskowe raz na 18 miesięcy. Po 12 miesiącach po wizycie możemy już składać skierowanie do nas o przedział następnego turnusu, ale i tak wyjazd będzie dopiero po 18 miesiącu, tak? Czyli co półtora roku. Inne wydarzenie jest wtedy, kiedy mamy leczenie szpitalne, tak? Czy rehabilitację szpitalną. Wtedy taki wyjazd jest też co 12 miesięcy. Tu może też nie zostało powiedziane, a chciałabym też mocno jakby wskazać na taki inny rodzaj leczenia, ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe. I na te leczenie ambulatoryjne, uzdrowiskowe też możemy wyjechać co 12 miesięcy i wtedy to możemy zgrać ze swoim urlopem, bo to wtedy my właśnie wybieramy miejsce, gdzie chcemy jechać, czy właśnie nad morze, bo w Kołobrzegu jest takie leczenie, czy w Rabce Zdrój, bo też tam jest takie leczenie i wówczas my jakby ze swoich środków ponosimy koszty noclegów, bo sobie wybieramy, gdzie chcemy nocować, a my płacimy po prostu za zabiegi jako NFZ, tak? Czyli tu jesteśmy przed takim okresem wakacyjnym i wiele z nas wyjeżdża w Polskę na takie urlopy. Warto też zaplanować sobie taki wyjazd trochę uzdrowiskowy i połączyć te dwie formy odpoczynku i leczenia, ponieważ to, co jest fajne w tym leczeniu, to to, że można wybrać od 6 do 18 dni takiego leczenia, więc te takie krótkie wakacje, czyli 6-dniowe, czy 12-dniowe, czy 14-dniowe, można bardzo fajnie połączyć z takim leczeniem właśnie stricte z bodźcami jakiegoś uzdrowiska, czy też właśnie zabiegami w danym uzdrowisku.
2: I może jeszcze dodam, że na ten rok zostały nam, bo już jak gdyby leczenie ambulatoryjne się rozeszło, ale zostały nam jeszcze miejsca w Ciechocinku, w Kołobrzegu i w Rabce Zdroju. Także można jeszcze w tym roku skorzystać.
1: Bardzo atrakcyjne, kultowe miejsca, tak, jeśli tak, chodzi tak, o to są takie jakby bazalne punkty na mapie leczenia uzdrowiskowo-sanatoryjnego.
0: I wtedy wyjeżdżamy całą rodziną, a dodatkowo tak dochodzimy, że tak powiem, na zabiegi tak. do sanatorium.
1: O leczeniu sanatoryjnym to pewnie byśmy mogli. To jest temat niekończący się, natomiast nasza audycja ma też swoje określone ramy. Moimi państwa gośćmi były panie z Narodowego Funduszu Zdrowia, pani dyrektor Ewa Kulikowska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Na co dzień pani odpowiada za świadczeniobiorców i służby mundurowe oraz pani Beata Dudek, kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Dziękuję bardzo
1: paniom. Myślę, że osoby, które się zastanawiały, czy warto, na pewno rozpoczną procedurę.
0: Jak to mówią, zawsze musi być ten pierwszy raz i do tego pierwszego razu serdecznie zapraszamy.
1: Ja państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Radio Ortodoksja.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszymi gośćmi profesora były panie Ewa Kulikowska i Beata Dudek. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 16 lipca i 3 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś męczennika Hiacynta, świętego Anatola patriarchę Konstantynopola oraz świętego Anatola Pieczerskiego i Anatola Pustelnika. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o zapisach na pielgrzymkę kajakową Grudek – Supraśl oraz o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Białegostoku do Zaleszan.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 15. pielgrzymce kajakowej na trasie Grudek – Nowosiłki – Supraśl, która odbędzie się tradycyjnie w dniach 8 i 9 sierpnia. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się parami, co usprawni przebieg spływu kajakowego. Podczas zapisów należy przygotować numer PESEL oraz adres zamieszkania, niezbędne do ubezpieczenia. W przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić swój udział jak najszybciej. Zapisy prowadzone są do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu 782 988 174 782 988 174. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. Wyjazd odbędzie się 25 lipca. W programie pielgrzymki o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10.00 boska liturgia z procesją, a powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 15.00. Zapisy prowadzone są do 20 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 883 772 000 oraz 503 130 337.

0: Dzisiaj mija 25 lat od erygowania monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Z tej okazji zapraszamy na rozmowę poświęconą historii monasteru oraz jego działalności, a rozmawiać będziemy z ojcem Włodzimierzem Dejneko, archimandrytą monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W naszym radiowym studiu gościmy dziś ojca Włodzimierza Dejneko, archimandrytę monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Sława Jezusu Chrystu!
3: Sława wieki!
2: Monaster kojarzy się przede wszystkim z ciszą i życiem skupionym na pracy i modlitwie. Dziś jednak chcemy go pokazać także od strony codzienności i od kuchni. A to wszystko dlatego, że bieżący rok jest wyjątkowy dla monasteru w Sakach. Mija bowiem 25 lat od jego powołania. Z tym będzie związana właśnie nasza dzisiejsza rozmowa. Powiemy nieco o historii monasteru, a także życiu monastycznym we współczesności. Na początek, ile czasu już jesteście ojcze archimandrytą monasteru w Sakach? Czy dobrze się czujecie z tą funkcją?
3: Znaczy, dzięki Bożej woli i błogosławieństwu naszego metropolity i przede wszystkim dzięki wyborowi naszych braci, naszej wspólnoty jestem już przełożonym 5 lat. W grudniu będzie dokładnie 5 lat, gdy właśnie niosę to posłuszanie, bo generalnie w monasterze, w klasztorze, w życiu monastycznym jest tak, że oczywiście są różne posłuszania, różne funkcje. Ktoś jest duchownym, jeromonachem, ktoś gotuje, ktoś sprząta, ktoś jest przełożonym, archimandrytą i każda z tych funkcji posłuszań w monasterze są bardzo ważne. Tak samo ważne oczywiście, to tak czysto po ludzku wydaje się, że bycie archimandrytą przełożonym jest czymś wyjątkowym w życiu monastyra, ale tak naprawdę jest tak samo ważne jak każde inne posłuszanie, które niesiemy w naszej wspólnocie.
2: Cieszymy się bardzo w takim razie i przejdźmy teraz do meritum naszej rozmowy. Jak wspomniałam na początku, w bieżącym roku mija już 25 lat od powołania monasteru. Dokładnie w 2001 roku dekretem metropolity Sawy monaster został erygowany. Jaka jest jego historia i jak zmieniał się od momentu jego powstania?
3: To znaczy historia naszego monasteru 25 lat to może nie jest jakoś bardzo dużo, ale to już nie jest mało, ale generalnie historia, sam monaster jest bezpośrednio związana z świętym Dymitrem Sołyńskim, z jego cudotworną ikoną, którą posiadamy w monastyrze. A sama historia ikony, ona trwa tutaj, w tym miejscu, gdzie jest monaster, od końca XVI wieku, czyli już parę dobrych setek lat. Historia ikony, tak mówiąc pokrótce, była taka, znaczy historia jej pojawienia się w Sakach, że tak my wierzymy i miejscowi nasi parafianie, miejscowi ludzie, że mniej więcej w połowie XVI wieku jeden z mieszkańców okolicznych wsi, będąc na Bałkanie, walcząc z Turkami, został wzięty do niewoli. W tejże niewoli znalazł tą ikonę świętego Dymitra, przy której się modlił. I tak wszyscy wierzymy, że święty Dymitr pomógł mu z tej niewoli się wydostać. Są dwie, że tak powiem, takie wersje. Pierwsza mówi, że święty Dymitr go w cudowny sposób przeniósł z tejże niewoli na wzniesienie, gdzie jest dzisiaj cerkiew świętego Dymitra. Druga, że tak powiem, wersja mówi o tym, że po prostu w cudowny sposób pomógł mu uciec z tej niewoli. Ten człowiek sam wrócił do Sak. Niemniej jednak no, ta interwencja świętego Dymitra była ewidentna, cudowna. I oczywiście, gdy ten człowiek

0: tutaj wspomniała, w roku 2001, dokładnie 16 lipca, nasz metropolita Sawa zdecydował o tym, że trzeba erygować w tym miejscu monaster, i cóż, idea była taka, że ikona świętego Dymitra, miejsce szczególne dla wiernych okolic. Idea była taka, żeby właśnie byli mnisi w tym miejscu, żeby był ktoś, kto by się tą ikoną świętego Dymitra opiekował, a w rzeczywistości jest tak, że i tego my doświadczamy jako bracia, jako wspólnota, ale też wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do monastery, że tak naprawdę to nie my opiekujemy się ikoną, tylko święty Dymitr opiekuje się nami. Co się tyczy tego, w jaki sposób monaster się zmieniał przez te wszystkie lata, to wydaje mi się, że chyba trzeba powiedzieć, że tak naprawdę my przez te 25 lat, my jako wspólnota cały czas jeszcze się kształtujemy. Kształtujemy się, zmieniamy i generalnie idea jest taka, że każdy mnich, bez względu na to, gdzie by się nie znajdował, gdzie nie żył, jego takim głównym celem i marzeniem jest, aby rozwijać się na wzór naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także ta dynamika zmiany, chęci zmiany życia, pokajania, ona cały czas w naszym życiu postępuje i mamy nadzieję, że postępuje, że nie stoimy w miejscu, że z każdym z dniem, z Bożą pomocą, no mam taką nadzieję, że stajemy się coraz lepszymi ludźmi każdego dnia. Oczywiście w takim wymiarze materialnym, organizacyjnym, to dzięki Bożej pomocy bardzo dużo rzeczy udaje się robić. Oczywiście utrzymanie budynku monasterskiego, cerkwi. Też mamy kilka różnych takich pomysłów a propos zagospodarowania terenu przy monastyrze. To wszystko staramy się robić. Oczywiście to jest taka naturalna część życia człowieka, że stara się upiększać wszystko, co wokół niego, udoskonalać. Ale to też jest tak, że ten materialny rozwój monastyra organizacyjny, on ma tylko wyłącznie sens wtedy, gdy wspólnota rozwija się duchowo. I przede wszystkim o to staramy się dbać, abyśmy starali się w jak najlepszy sposób realizować właśnie ten ideał monastyczny tutaj u nas w Sakach.
1: Chciałabym teraz zapytać o to, co dzieje się współcześnie, w czasach, gdy świat oferuje tak wiele możliwości. Dlaczego młodzi ludzie nadal wybierają życie w monasterze?
0: Dlaczego wybierają? To znaczy, to jest tak, że tak jak nasz Zbawiciel mówi w Ewangelii, wszyscy ten pamiętamy moment, gdy Chrystus mówi, że są ludzie, którzy nie zakładają rodzin, nie żenią się ze względu na chorobę, ze względu na różne inne przeciwności losu, a są tacy, którzy wybierają to dziewictwo, bezżeństwo dla chwały Bożej. I to jest tajemnica. To jest tajemnica. To jest tak, że tak jak, nie wiem, jakbyśmy tutaj kogoś, nie wiem, zapytali, dlaczego na przykład wybrał drogę życia w rodzinie, dlaczego wybrał tą, a nie inną kobietę jako żonę, to podejrzewam, że nikt by nie byłby w stanie wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego ta, nie inna. Tak samo jest z życiem monastycznym. Ani ja nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, ani żaden z naszych braci, dlaczego akurat wybraliśmy taką drogą i nie inną. Po prostu czuliśmy, że to jest nasza droga. Ja tak czuję, że to jest

0: moja droga, że życia w monastyre, czyli życia poświęconego w pełni świętemu Dymitrowi, w naszym wypadku Bogu. I dlaczego młodzi ludzie wybierają w dalszym ciągu, pomimo tego, co się w świecie dzieje, życie monastyczne? Dlatego, że czują po prostu łaskę Bożą, czują tą obecność Bożą, czują głos Boży, który mówi w ich sercu, że po prostu pójdź za mną, tak jak Chrystus mówił apostołom. Każdy z nas usłyszał ten głos i odpowiedział, że tak, Boże, pójdę, chcę iść za Tobą i po prostu idziemy. A dlaczego? Jeszcze raz podkreślam, że nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, bo człowiek, no nie można człowieka sprowadzać tylko wyłącznie do tej strony racjonalnej. Wszyscy wiemy, że każdy z nas to jest nie tylko rozum, ale to też są uczucia, intuicja, przeczucie, po prostu taki wewnętrzny nasz głos. Także w ten sposób.
1: Życie monastyczne często postrzegane jest jako zupełnie inne od codzienności takiego zwykłego człowieka. Jakiej jednej rzeczy współczesny człowiek mógłby nauczyć się od mnichów?
0: Święty Jan Lestwicznik, on kiedyś wypowiedział takie słowa, że takim wzorem dla mnichów są aniołowie, a dla ludzi żyjących świeciem wzorem powinni być właśnie mnisi. I cóż, powiem tak, że generalnie jest tak, i to wiemy chociażby z życia świętego Antoniego Wielkiego, który kiedyś modlił się w ten sposób, że Boże, naucz mnie jeszcze bardziej pobożności. Bo ja już tyle lat tutaj na pustyni żyję w poście, w modlitwie, że naucz mnie jeszcze czegoś, Boże, proszę. No i głos Boży mu powiedział, że idź do Aleksandrii, tam spotkasz człowieka, który ciebie nauczy doskonałości. I tam święty Antoni spotkał człowieka, zwykłego człowieka, który miał rodzinę, który handlował czymś na targu, i tak święty Antoni go obserwował i nie mógł zrozumieć, no czego on może się od niego nauczyć. I w końcu zapytał, że słuchaj bracie, że powiedz mi, jak ty żyjesz, jak ty się modlisz. I ten człowiek mu odpowiedział, że no cóż, jak ja się modlę. Ja, to ty, Antoni, tutaj z pustyni, asceta, mnie pytasz, jak się modlę. Ja jestem największym grzesznikiem, jaki może być na świecie. I dziękuję Bogu za wszystko, co mam. Nie ma większego grzesznika niż ja. I święty Antoni bardzo się tym poruszył, bo zrozumiał, że w tym właśnie swoim życiu ascetycznym on, gdzieś mu umknęła ta myśl, że jednak, że jest grzesznym człowiekiem, że ma bardzo dużo do poprawienia. I dlaczego powiedziałem tą historię, że generalnie my staramy się żyć w ten sposób, aby obserwować wszystkich dookoła i szukać nie tego, znaczy nie kłaść takiego akcentu w naszym życiu na to, czego inni mogą się od nas nauczyć, tylko tego, czego my możemy się nauczyć od innych. I to jest taka jedna z podstaw życia duchowego, nie tylko dla mnicha, ale też dla każdego prawosławnego chrześcijanina, bo w takim podejściu jest po prostu taka zdrowa, chrześcijańska, prawosławna pokora. Na przykład mamy taką parafiankę u nas w monasterze, taką panią, która już ma, o, już chyba 90 lat. I za każdym razem, gdy ona przychodzi do cerkwi, to to daje nam taką piękną naukę, bo ona już ledwo chodzi, zawsze przyjeżdża z synem i gdy wchodzi do cerkwi, mówi zawsze te same słowa, że Boże, jaka jestem szczęśliwa, bo jestem dzisiaj w cerkwi. I to jest wielka nauka dla nas, dla wszystkich naszych braci, bo nam czasami się wydaje, że o, pościmy, modlimy się, jacy to my jesteśmy już tutaj duchowo, wysoko i tak dalej, a czasami zapominamy o tym, żeby po prostu podziękować Bogu za to, że chodzimy, że możemy być w cerkwi, za to wszystko, co Bóg nam posyła. Także takie mamy nastawienie. A cóż, no, mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że i my będziemy mogli w jakiś sposób swoim życiem, nie wiem, dać jakąś nadzieję tym wszystkim ludziom, którzy do nas przyjeżdżają. Mam taką nadzieję.
1: A czy dzisiejszy świat bardziej potrzebuje monasterów niż kiedyś?
0: Myślę, że nie. Generalnie świat zawsze potrzebował i będzie potrzebował ludzi, którzy żyją Bogiem. Tak jak chociażby już na samym początku istnienia cerkwi pamiętamy, że święty apostoł Paweł, o ile się nie mylę, napisał takie słowa w liście do Rzymian, że całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, czyli cały świat, nie tylko ludzie, ale cała przyroda, wszystko wokół nas, no, niejako pragnie i potrzebuje tego, aby objawiali się synowie Boży, w tym sensie, aby było jak najwięcej dobrych ludzi, którzy żyją Bogiem. I taka potrzeba była i będzie zawsze do zakończenia istnienia, że tak powiem, tego świata. Oczywiście to nie jest tak, że tylko mnisi mają monopol na bycie dobrym człowiekiem, ale generalnie jest tak, że to jest naszym podstawowym celem, naszym marzeniem, że właśnie kimś kiedyś takim właśnie człowiekiem się stać, który daje nadzieję, pocieszenie, który pokazuje, że pomimo przeciwności, losu jest nadzieja być kimś takim, kto swoim życiem pokazuje chociażby to, o czym mówi apostoł Paweł w innych już momentach, który na przykład mówi, że Bóg jest Bogiem nadziei. Właśnie takie mamy marzenie, żeby kimś takim się stać.
1: 25 lat to długi okres czasu, a kiedy narodził się pomysł na takie wyroby mleczne, sery i chleby? Bo często przy parafiach na terenie Białegostoku można spotkać właśnie wolontariuszy, którzy sprzedają te produkty. I monaster w Sakach jest z tego znany. Ale skąd pomysł na taką działalność?
0: Skąd pomysł? To jest tak, że idea życia monastycznego jest taka, że mnisi powinni przynajmniej się starać zarobić na swoje utrzymanie, tak jak pierwsi ojcowie, już wspomniany wcześniej Antoni Wielki, na przykład zajmował się rękodziełem, o ile dobrze pamiętam, to plótł liny, je sprzedawał i część środków wykorzystywał na utrzymanie swoje, a całą resztę rozdawał biednym. Taka jest idea. A skąd się wziął pomysł? Wszystko zaczęło się od kozy. W tym sensie, że parafianie nasi właśnie chcieli się pozbyć tych zwierząt, kóz i padło pytanie w monasterze, że czy jest ktoś z braci, kto chciałby się zająć tymi kozami. Zgłosił się ojciec Paisiusz i wiadomo, jak pojawiły się kozy, to i pojawiło się mleko, a jak się pojawiło mleko i było go i coraz więcej, to trzeba było coś z tym mlekiem robić. I tak powoli, powoli z Bożą pomocą to wszystko rozwinęło się do takiego momentu, w jakim jesteśmy teraz, że może tak powiedzieć, że już na skalę przemysłową tym się zajmujemy, to może za dużo, ale już taką małą mleczarnię mamy. To jest nasz pomysł na to, aby się utrzymywać, aby gromadzić środki, które pozwolą i nam się utrzymać, i utrzymać Cerkiew Świętego Dymitra, i wspierać różne, przeróżne, piękne idee, które się pojawiają w naszej cerkwi, chociażby jak idea Radia Ortodoksja.
1: Dla tych, którzy przyłączyli się do słuchania, przypominamy, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy archimandrytę Włodzimierza Dejneko, przełożonego monasteru w Sakach. Mówimy o historii monasteru, a także o współczesnym życiu mnichów. Wszystko to związane jest z jubileuszem 25-lecia powołania monasteru. Z pewnością po tej rozmowie wielu naszych słuchaczy będzie chciało lepiej poznać to miejsce. A czy monaster jest otwarty dla zwiedzających i pielgrzymów? Kiedy najlepiej zaplanować taką wizytę?
0: Oczywiście monaster jest otwarty. Nabożeństwa odbywają się codziennie. O godzinie mniej więcej 6 rano rozpoczynamy jucznię. Około godziny 7 rozpoczyna się liturgia każdego dnia. Wieczorem natomiast służymy wiadomo, w zwykłe nieświąteczne dni wieczernie z powieczeriem i akafistem do Matki Bożej. Na tych nabożeństwach, w tych nabożeństwach można oczywiście uczestniczyć. Jeżeli ktoś ma pragnienie, życzenie, aby zobaczyć, czy odwiedzić, czy Cerkiew Świętego Dymitra, czy po prostu pobyć kilka dni u nas w monasterze. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w internecie, na naszej stronie internetowej. Także można dzwonić, pytać. Jesteśmy otwarci, bo oczywiście to jest tak, że każdy monaster jest swego rodzaju taką, można powiedzieć, tajemnicą, że jak w życiu każdego z nas są takie obszary, których nie pokazujemy, o których nie mówimy, ale które można doświadczyć, gdy po prostu się do nas przyjedzie. Także zapraszamy serdecznie. To jest też tak, że nasz monaster nie jest nasz. To jest przede wszystkim monaster Świętego Dymitra. To jest przede wszystkim monaster całej naszej cerkwi, całej naszej wspólnoty i wszystko, o co zabiegamy w monasterze, co staramy się tworzyć. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla dobra całej naszej cerkwi. A w cerkwi każdy jest tak samo ważny, każdy jest tak samo potrzebny, czy mnich, czy duchowny, czy osoba świecka, czy młodsza, czy starsza. Wszyscy są mile widziani, także tak, zapraszamy.
1: Także serdecznie zapraszamy, żeby brać udział w tych nabożeństwach. Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Więc na zakończenie i może takie podsumowanie naszej rozmowy, gdyby miał ojciec jednym zdaniem zachęcić młodego człowieka do odwiedzenia monasteru, to jakie zdanie by to było?
0: Przyjdź i zobacz, co dobrego może być w Sakach.
1: Zachęcamy naszych słuchaczy do odwiedzenia monasteru w Sakach. Życzymy ojcu, a także całej wspólnocie Bożego Błogosławieństwa i wielu łask Bożych na kolejne lata posługi. A monaster niech pozostaje miejscem modlitwy i duchowego umocnienia dla wszystkich, którzy do niego przybywają. Moim i Państwa gościem był dziś archimandryta Włodzimierz Dejneko. przyłożony monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję serdecznie i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, błogosławieństwa świętego Dymitra, świętego Nektariusza, którego też w sposób szczególny czcimy w naszym monastyrze, bo w naszym klasztorze znajduje się jedyna cerkiew świętego Nektariusza, poświęcona, że tak powiem, jemu. I życzę wszystkim, aby wszyscy słuchacze doświadczyli w swoim życiu tych słów, którymi apostoł Paweł bardzo często w swoich listach błogosławił wszystkich tych, do których pisał te lista, mianowicie, że Bogu, który jest nam w stanie dać więcej niż to, co Go prosimy, który jest nam w stanie dać o wiele więcej niż jesteśmy sobie wyobrazić, niech będzie chwała na wieki wieków. Amin.

Za nami rozmowa z ojcem Włodzimierzem Dejneko, archimandrytą Monasteru Świętego Dymitra Sołońskiego w Sakach. A my powoli kończymy dzisiejszą audycję Radia Ortodoksja. Za chwilę ostatni punkt naszego programu, czyli modlitwy wieczorne. Gdzie?